0: zamknąć grę, a potem łup dorwać.
1: Na pokładzie też jest płakło, so everybody fuck off. My tu pracujemy, a efekty naszej pracy nie będą za darmo.
2: Ej ziomek, sprasz to.
3: Chuj warto.
1: Yo, karton pierdol pod ozorek, to zobaczysz wzorek. Tak jakoś wyszło, że nabicie się w chuj tworze.
4: Jak mam werbę, jak mam stopę,
1: jak mam sam kosę koszę.
4: Trochę pasja, trochę sport,
1: potem wychodzę z high score.
0: Obiad, The Phantom powraca.